0: action rock tot
1: real man
0: yo man
1: homie
2: na na na yo la mama na na na na yo la mama la mama na no la mama